0: witam serdecznie Mezo z tej strony, Vito WS z tej strony, Kwaśna z tej strony, DJ Skill z tej strony. Pozdrawiamy Radio Nowinki i wszystkich studentów Politechniki.
1: Ważne, że potrafisz wiedzieć dobro, ważne, że dostrzegasz jego

dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej, mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej, mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej, mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu.

Thank you.

siłę spełnić swoje sny. Test dziecięcych lat, tak zadziwić świat.

0: Witam serdecznie, Mezo z tej strony, Vito WS z tej strony, Kwaśna z tej strony, DJ Skill z tej strony. Pozdrawiamy Radio Nowinki i wszystkich studentów Politechniki.
1: Ważne, że potrafisz widzieć dobro, ważne, że dostrzegasz jego

0: na mocy porozumienia pomiędzy Polską i CERN-em jesteśmy w stanie wysłać do CERN-u grupy studenckie, które uczestniczą w budowaniu bardzo wyrafinowanych, złożonych technologicznie, ciekawych i pasjonujących urządzeń takich jak akceleratory cząstek elementarnych.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

Rzeku wartką, dobrze pamiętam jak się czułem, kiedy umarł XXXTentacion. Pamiętam, czułem bierny smutek, a to u mnie rzadko. Czekałem chuj wie na co, myśląc, że jest czekać.

individual.

Mamy trzeci tydzień sierpnia, wakacyjnego sierpnia, a jeżeli chodzi o informacje dodatkowe, to podpowiem, że słońce wschodzi o 5 z minutami, tak bliżej w pół do już w sumie, 6 zresztą, zachodzi tuż przed 20, w związku z tym dzień ma już około 14,5 godziny, no ale dalej jest jeszcze długo i ciepło oczywiście. Jeżeli chodzi o kwestie świętowania, to imieniny obchodzą m.in. Jacek i Anita, ale także Ilona i Helena. Dodatkowo Bolesław, Juliusz i Ezechiel, a jeszcze dorzucę do tego Bernarda i Samuela oraz Joannę, Wiktorię i Franciszka. Solenizantom oczywiście wszystkiego najlepszego życzę jak najbardziej. Dodam jeszcze, że dodatkowo świętujemy w tym tygodniu m.in. Dzień Pozytywnie Zakręconych. To akurat nie powinno akurat budzić wątpliwości. Będzie dziś w tym tygodniu Światowy Dzień Fotografii. No, na wakacjach, moi drodzy, fotografia jak najbardziej się trafić może. Dzień Wyznawania Miłości, moi drodzy, to również będzie, ale równocześnie Światowy Dzień Optymisty i Międzynarodowy Dzień Seksu. Prawdę mówiąc, to ostatnie mogą ze sobą w danym dniu współgrać jak najbardziej. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowo-imprezowe, no to moi drodzy, po pierwsze mogę Was zaprosić na 22, to jest sobota, na Łąkę na Wesołej przy ulicy Kopernika 19, bo tam akurat będzie Art Picnic 2026, czyli widowiska plenerowe, happeningi. Jednym słowem, coś, co ma tworzyć przestrzeń spotkań, inspiracji, no i dobrej zabawy przede wszystkim. Ci, którzy woleliby mocniejsze brzmienia i koncertowe klimaty, to podpowiem, że w przyszłą środę, w zasadzie środę 26 sierpnia, Eyeborn będzie koncertował w studiu o 18, natomiast w kwadracie również o 18 Soulfly. Jednym słowem, na pewno będzie czego posłuchać. A jeżeli chodzi o propozycje kinowe, to myślę, że wakacyjną propozycją będą Minionki i Straszydła, moi drodzy. Co prawda animacja, ale animacja dla wszystkich, wieku od lat 3 do lat 103, a nawet troszeczkę szerzej. Dodam jeszcze, że Minionki, których oczywiście znamy, są już gwiazdami Hollywoodu, są gwiazdami filmowymi, no a przy okazji straciły wszystko, bo uwolniły straszydła, ale można jeszcze dorzucić parę innych rzeczy, bo te straszydła to właśnie miała być ich nowa gwiazda, która, no, a w zasadzie nowe gwiazdy, które miały ugruntować pozycję Minionków, a że jak zwykle im troszeczkę nie wyszło, no to odkręcają sprawę. A Minionki i Straszydła do obejrzenia oczywiście w kinach zachęcam bardzo, bardzo, bo zabawne jest. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a ja przypominam, że pomimo wakacyjnej pory, to my dla Was cały czas nadajemy, gramy, a można nas słuchać na okrągło całą dobę, godzina po godzinie, jednym słowem dzień po dniu również. A skoro tak, no to dorzucę, że programy poranne tuż po godzinie 9 startują, wieczorem o 20 lub 21 programy wieczorne, natomiast w weekendy poza powtórkami programów zmieniającego tygodnia możecie, to rano oczywiście, możecie liczyć na program informacyjny, to będzie o godzinie 17, a również w sobotę o 20 z naszej odkurzonej, czyli materiały no mocno, mocno zakurzone, w zasadzie odkurzone specjalnie dla Was z naszej przepasnej taśmoteki i archiwum. To oczywiście wszystko w ramach nowinek, a ja przypominam, że jakby co do czego, to zapraszam również do współpracy. Co prawda może nie jest to jeszcze dobry moment, ale przypominam, że we wrześniu już wchodzimy w normalny rytm, no powiedzmy roku akademickiego jeszcze nie, ale już prawie, co oznacza, że będziemy startowali z nową rekrutacją. Jeżeli jest ktoś, kto chciałby z nami współpracować, prowadzić programy, nauczyć się realizacji dźwięku, zapraszam serdecznie do współpracy z naszym radiem. A wystarczy wtedy napisać na nowinki@pkedu.pl, postaramy się odpisać i wszystko wyjaśnić. A ogólnie zapraszam do nowinek, zapraszam do słuchania, no i oczywiście pozdrawiam Was wakacyjnie bardzo, ale to bardzo serdecznie.
No i jeszcze jedna sprawa, i to nad wyraz istotna, bo po pierwsze chciałbym podpowiedzieć, że będzie się sporo działo, a mianowicie informacje bieżące oczywiście, bo będzie oczywiście jak najbardziej wydarzenie no, dużej wagi gatunkowej, że tak to określę, bo w dniach 16-18 września odbędzie się 11. edycja konferencji Eurosteel 2026, która będzie wydarzeniem no, na wskroś światowym i europejskim. Dodam jeszcze, że poprzednie edycje odbywały się w Atenach, Pradze, Komrze, w Maastricht, Gracu, Budapeszcie i Neapolu, a także Kopenhadze i w Sheffield w Amsterdamie, nie wspominając. A to wszystko oczywiście na terenie Politechniki Krakowskiej, która jest współorganizatorem konferencji.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dobry wieczór. Na antenie Radia Nowinki wita się z Wami Tomasz Kapuśniak. A dzisiaj inżynierskie historie, ciąg dalszy, moi drodzy, i znowu wchodzimy w erę greckiej starożytności. W zasadzie greckiej, grecko-egipskiej starożytności, no bo będziemy się kręcili no, w jakimś stopniu wokół Aleksandrii, chociaż oczywiście zahaczając i o Sycylię, ale nie tylko, no bo przypominam, Archimedes właśnie w Syrakuzach urzędował. A wracając do kwestii takich organizacyjnych, to muszę Wam powiedzieć, że im dalej w las, tym więcej wilków, jak przysłowie mówi, a ja coraz bardziej jestem zaskoczony tym, ile ich rzeczy było wymyślonych bardzo dawno temu i o ilu rzeczach później zapomniano na całe tysiąclecia.

tysiąclecia? No nie, nie. Nie przesadziłem, moi drodzy, jak najbardziej. Na całe tysiąclecia wręcz, bo niektóre z wynalazków, które właśnie w okresie heleńskim, egipskim, w okresie Ptolomeuszy, w Aleksandrii i nie tylko wymyślono, no cóż, później uległy zapomnieniu, a potem niektóre z nich wypływały dopiero później. A dlaczego o tym nie wiemy? No cóż, sam jestem tym trochę zdziwiony, no bo generalnie zawsze uważałem się za osobę, która historię, no może nie bardzo dobrze, ale ogólnie, że tak powiem, całkiem nieźle się z nią kojarzy, czy ewentualnie rozeznaje. Natomiast pojawia się cały czas problem, który już raz próbowałem wyjaśnić. Dość powiedzieć, że wiele pism, wiele prac naukowych, które z tamtego okresu pochodzą, nie znamy bezpośrednio. Co więcej, nie znamy nawet pośrednio, bo niejednokrotnie okazuje się, że o niektórych kwestiach albo tematach dowiadujemy się z tłumaczenia jakiegoś komentarza, który dotyczył co prawda innego dzieła, ale które powoływało się właśnie na tamte prace. Jednym słowem, sprawa nad wyraz zagmatwana, jeżeli dodamy do tego, że jakby na to nie spojrzeć, nawet te dokumenty, które znamy, no to znamy częściowo z odpisów, czy ewentualnie komentarzy pisanych bezpośrednio do nich, ale przez osoby, które nie zawsze rozumiały, co tam było poruszane i o czym była mowa. Natomiast nie zmienia to faktu, że sprawa jest nader zagmatwana i po prostu niejednokrotnie wymaga, że tak powiem, wręcz dochodzenia, żeby zrozumieć, że tekst, który znany był od wieków, jest w praktyce opisem technologicznym wręcz. W związku z tym mamy tutaj dużo, dużo jeszcze do przemyślenia.

A z tymi przemyśleniami też nie przesadziłem, moi drodzy, bo do przemyślenia owszem, ale i zakres, w jakim to akurat dotyczy, może akurat trochę zadziwiać, zaskakiwać, albo co więcej, wręcz wprawiać w osłupienie. Dość powiedzieć, że przez całe lata uważałem Herona z Aleksandrii za jednego z najwybitniejszych inżynierów starożytności, który tworzył układy, urządzenia, na których można było oprzeć wiele rzeczy. No i cóż, okazuje się, że owszem, ale to nie jest tak, że on był akurat osobą twórczą. To był człowiek, który najprawdopodobniej w oparciu o prace znacznie starsze spróbował odtworzyć przynajmniej część, podkreślam, część materiałów, część urządzeń, które były wspominane i o których była mowa. Ale nie wszystkie i to w tym momencie od strony mechanicznej można dyskutować dużo, albo jeszcze więcej, bo jeżeli chodzi o układy na przykład pneumatyczne, które służyły, nie przesadzam, pneumatyczne, czyli w tym momencie po prostu wykorzystanie przesunięcia cieczą czy powietrzem innych elementów, wykorzystywanie siły, no, układy dźwigni i tak dalej, to wszystko akurat było. Co więcej, w przypadku Herona, jeżeli już o nim mowa, on wspominał o ruchomych obrazach, a w zasadzie tworzył takie ruchome ludziki. Co więcej, z kontekstu jego prac wynika, że były dwa rodzaje takich ruchomych postaci i tak dalej. Jedne były stricte mechaniczne, drugie właśnie niewyjaśnione, ale o dziwo z zapisków, które się zachowały odnośnie tego, nie wiecie czemu jest tam dużo mówione na temat szybko i sprawnie otwierających się drzwiczek. No i tutaj zaczyna być kwestia, no po co drzwiczki do jakichś ruchomych postaci? No odpowiem wam inaczej. Ja widzę to w ten sposób, że jeżeli chodzi o częste otwieranie jakichś drzwiczek z dużą szybkością i sprawnością, to od razu pojawia mi się skojarzenie z migawką aparatu albo wczesnymi kamerami, a to oznacza, że być może chodziło tutaj o jakieś formy projektorów, no nie powiem, że kinowych, ale coś w tym rzeczy. No w końcu mówimy o ruchomych obrazach.

No ale nie tylko ruchome obrazy, moi drodzy, bo jeżeli byśmy się cofnęli w tym momencie do podstaw, no dość powiedzieć, że z tymi przekładami, tłumaczeniami było różnie. Wielokrotnie okazywało się, że autorzy odnośników czy komentarzy nie przywiązywali wielkiej wagi do niektórych wydarzeń. Dość powiedzieć, że no, jeżeli byśmy mówili o geometrii euklidesowskiej, czyli pracach Euklidesa, to na przykład w Grece oczywiście były dostępne i zachowały się w języku arabskim, głównie no, w dużych częściach, a w zasadzie nawet zrozumiałych częściach, ale dość powiedzieć, że źródło, z którego my dosyć często czerpiemy, czyli zapiski rzymskie, łacińskie, to akurat geometria Euklidesa doczekała się pierwszego przyzwoitego tłumaczenia nie w starożytności, moi drodzy, nie. Pierwsze tłumaczenie było chyba w XII czy XIV wieku i to w dodatku tłumaczenie wtórne. W związku z tym mamy tutaj odnośnik również do kwestii wcześniejszej, czyli jak dotarły do nas niektóre z tych informacji.

A jeżeli mowa już o takich informacjach, no to nawet jeżeli odniesiemy się do cudów świata, cudów świata starożytnego, no piramidę znamy oczywiście, olbrzyma z Rodos niestety nie. Latarnia morska w Aleksandrii, moi drodzy, też nie zachowała się, ale ona jeszcze w czasach arabskich do X wieku była widoczna. I co więcej, również wtedy wspominano, że była tam również jakaś forma mechanizmów, które miały za zadanie poprawę widoczności, a w zasadzie soczewek, które miały poprawić widoczność latarni. Jest to o tyle istotne, że latarnia morska w Aleksandrii była widoczna, światło z niej było w nocy widoczne na około 40 kilka kilometrów, co oznacza, że to odpowiada akurat dokładnie linii horyzontu, a jeżeli przyjmiemy, że źródłem światła no, nie były żarówki elektryczne, światło elektryczne, tylko jakaś forma spalania, to wychodzi na to, że gdybyśmy jakikolwiek płomień tego typu, ognisko i tak dalej ustawili, to nawet z takiej odległości przy dużej przejrzystości powietrza byłoby niewidoczne. Coś takiego jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy w jakiś sposób to światło wzmocnimy. No, tutaj nasuwa się oczywiście następna kwestia, jeżeli znaliśmy zwierciadła, soczewki i tak dalej, no to być może można mówić również o innych urządzeniach optycznych, które były przydatne i służące do takich celów badawczych.

A dlaczego myślę, że również inne przyrządy optyczne? No, po pierwsze dlatego, że jedną z dziedzin nauk, które w Aleksandrii no, okresu powiedzmy trzeciego stulecia przed naszą erą, tam się rozwijała, to były nauki medyczne, które raczej ciężko jest w tym momencie, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie drobne sprawy, prowadzić bez dużego powiększenia. A myślę, że było to możliwe, no bo o dziwo dla mnie oczywiście doszukałem się informacji, że już wtedy zaczęto w wyniku różnych prac prowadzić dosyć skomplikowane zabiegi chirurgiczne. Dość powiedzieć, że usuwanie katarakty było wykonywane już wtedy. Potem no, przez jakiś czas było jeszcze oczywiście dostępne, bo szkoła lekarska funkcjonowała, ale później po kilkuset latach zapomniano o umiejętności, które to gwarantowały. Zresztą również w innym aspekcie te optyki mogą być akurat odczuwalne, ale do tego wrócę. A co do katarakty, no od razu w innym świetle stawia się oczywiście kwestie biblijnych spraw związanych z odzyskaniem wzroku, z odzyskaniem życia, czy no powiedzmy paru innych cudów. No być może mówimy tutaj po prostu o innych zabiegach medycznych. Być może oczywiście.

Zresztą nie tylko o zabiegi medyczne chodzi, no bo również wtedy zaczęto odtwarzać układ nerwowy, no, o których to pracach później zapomniano. Co prawda wiąże się to również z innymi aspektami, bo również wtedy wykonywano sekcji zwłok, które później no, raz przez pewien czas były uznawane, że nie ma takiej potrzeby, a później uznawano je za wręcz niedopuszczalne ze względów prawnych, etycznych i tak dalej. Ale wykonywano takie sekcje zwłok. Co więcej, wiele wskazuje na to, że badano również fizjologię człowieka. I co więcej, to właśnie to mniej etyczna strona. Wychodziłoby na to, że do tego typu działań byli przydzielani skazańcy na karę śmierci i niewykluczone, że niektóre z tych sekcji były, a w zasadzie mogły być wykonywane również w sposób, że tak to określę, na żywca.

Dobra, to była ta bardziej drastyczna strona tego elementu, no ale wracając jakby do kwestii optyki jako takiej, zastanawiając się nad powiększaniem, no to powiększamy nie tylko w dół, czyli w tym momencie patrząc przez na przykład mikroskop, czyli te bardzo małe elementy, które chcemy zobaczyć wokół siebie, ale powiększamy również elementy, które nam się wydają małymi, czyli po prostu gwiazdy, a to oznacza, że po prostu mogło i ten sposób być wykorzystywana ta optyka. Można tak domniemywać, chociażby dlatego, że jakby na to nie spojrzeć, mapy nieba, które były wtedy opracowane, okazywały się nad wyraz dokładne i niejednokrotnie pokazywały konstelacje, których teoretycznie ciężko jest dostrzec z gołym okiem, a jednak takie mapy powstawały. Zresztą uboczną stroną akurat tamtego okresu jest to, że byli tacy, którzy tak, o tym, że był człowiek, który dosyć precyzyjnie obliczył sobie obwód, no co idzie za tym również promień Ziemi, to już wspominałem, to, że później to zostało przekształcone i przekręcone w wiekach późniejszych i Kolumb się na tym troszeczkę przyjechał, też wspomniałem. Natomiast ciekawostką jest to, że w miarę dokładnie określono również odległość Ziemi od Księżyca, jak również Ziemi od Słońca, co już jest wynikiem bardzo dużym. No i jak tego można było dokonać? No cóż, pomiary kątów, moi drodzy. Natomiast ciekawostką jest taką, że wychodzi na to, że w jednym opisie, jednym z opisów jakichś przyrządów, które służyły do pomiarów, no nazwijmy to triangulacyjnych, pomiarowych, no można znaleźć coś, co jest w przybliżeniu akurat jakimś odpowiednikiem niwelatora współczesnego, czy teodolitu wręcz nawet, bo jest tam mowa o dwóch szczelinach, być może soczewkach, ale regulowanych bardzo precyzyjnie przy użyciu śrub. No właśnie, śrub, moi drodzy. To akurat też było produkowane w tamtym okresie, a potem, no cóż, potem prawie że zapomniano, bo jedynym aspektem, gdzie wykorzystywano śruby, to były prasy śrubowe, skądinąd też element, o którym w wielu miejscach świata o tym zapomniano, ale prasy śrubowe, no to są w tym momencie duże, masywne elementy. Tutaj mówiliśmy o śrubkach, elementach niezwykle drobnych, zakrawających już o mechanikę precyzyjną. No a jeżeli wykorzystywano jeszcze do pomiarów optycznych, no to wszystko zaczyna być tutaj jasne. Na dzisiaj to już wszystko. Ja ze swojej strony dziękuję za wysłuchanie naszego programu, no i zapraszam do następnych odsłon inżynierskich historii.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

0: Kasia Nowicka, jestem rzecznikiem prasowym Centrum Nauki Kopernik. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Nowinki i zapraszam wszystkich do Kopernika. Nie jest tylko dla dzieci.
1: Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

Mamy trzeci tydzień sierpnia, wakacyjnego sierpnia, a jeżeli chodzi o informacje dodatkowe, to podpowiem, że słońce wschodzi o 5 z minutami, tak bliżej w pół do już w sumie, 6 zresztą, zachodzi tuż przed 20, w związku z tym dzień ma już około 14,5 godziny, no ale dalej jest jeszcze długo i ciepło oczywiście. Jeżeli chodzi o kwestie świętowania, to imieniny obchodzą m.in. Jacek i Anita, ale także Ilona i Helena. Dodatkowo Bolesław, Juliusz i Ezechiel, a jeszcze dorzucę do tego Bernarda i Samuela oraz Joannę, Wiktorię i Franciszka. Solenizantom oczywiście wszystkiego najlepszego życzę jak najbardziej. Dodam jeszcze, że dodatkowo świętujemy w tym tygodniu m.in. Dzień Pozytywnie Zakręconych. To akurat nie powinno akurat budzić wątpliwości. Będzie dziś w tym tygodniu Światowy Dzień Fotografii. No, na wakacjach, moi drodzy, fotografia jak najbardziej się trafić może. Dzień Wyznawania Miłości, moi drodzy, to również będzie, ale równocześnie Światowy Dzień Optymisty i Międzynarodowy Dzień Seksu. Prawdę mówiąc, to ostatnie mogą ze sobą w danym dniu współgrać jak najbardziej. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowo-imprezowe, no to moi drodzy, po pierwsze mogę Was zaprosić na 22, to jest sobota, na Łąkę na Wesołej przy ulicy Kopernika 19, bo tam akurat będzie Art Picnic 2026, czyli widowiska plenerowe, happeningi. Jednym słowem, coś, co ma tworzyć przestrzeń spotkań, inspiracji, no i dobrej zabawy przede wszystkim. Ci, którzy woleliby mocniejsze brzmienia i koncertowe klimaty, to podpowiem, że w przyszłą środę, w zasadzie środę, 26 sierpnia, Eyeborn będzie koncertował w studiu o 18, natomiast w kwadracie również o 18 Soulfly. Jednym słowem, na pewno będzie czego posłuchać. A jeżeli chodzi o propozycje kinowe, to myślę, że wakacyjną propozycją będą Minionki i Straszydła, moi drodzy. Co prawda animacja, ale animacja dla wszystkich w wieku od lat 3 do lat 103, a nawet troszeczkę szerzej. Dodam jeszcze, że Minionki, których oczywiście znamy, są już gwiazdami Hollywoodu, są gwiazdami filmowymi, no a przy okazji straciły wszystko, bo uwolniły straszydła, ale można jeszcze dorzucić parę innych rzeczy, bo te straszydła to właśnie miała być ich nowa gwiazda, która, no, a w zasadzie nowe gwiazdy, które miały ugruntować pozycję Minionków, a że jak zwykle im troszeczkę nie wyszło, no to odkręcają sprawę. A Minionki i Straszydła do obejrzenia oczywiście w kinach zachęcam bardzo, bardzo, bo zabawne jest. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a ja przypominam, że pomimo wakacyjnej pory, to my dla Was cały czas nadajemy, gramy, a można nas słuchać na okrągło całą dobę, godzina po godzinie, jednym słowem dzień po dniu również. A skoro tak, no to dorzucę, że programy poranne tuż po godzinie 9 startują, wieczorem o 20 lub 21 programy wieczorne, natomiast w weekendy poza powtórkami programów z mijającego tygodnia możecie, to rano oczywiście, możecie liczyć na program informacyjny. To będzie o godzinie 17, a również w sobotę o 20 z naszej odkurzonej, czyli materiały no mocno, mocno zakurzone, w zasadzie odkurzone specjalnie dla Was z naszej przepasnej taśmoteki i archiwum. To oczywiście wszystko w ramach nowinek, a ja przypominam, że jakby co do czego, to zapraszam również do współpracy. Co prawda może nie jest to jeszcze dobry moment, ale przypominam, że we wrześniu już wchodzimy w normalny rytm, no powiedzmy roku akademickiego jeszcze nie, ale już prawie, prawie, co oznacza, że będziemy startowali z nową rekrutacją. Jeżeli jest ktoś, kto chciałby z nami współpracować, prowadzić programy, nauczyć się realizacji dźwięku, zapraszam serdecznie do współpracy z naszym radiem. A wystarczy wtedy napisać na nowinki@pkedu.pl, postaram się odpisać i wszystko wyjaśnić. A ogólnie zapraszam do nowinek, zapraszam do słuchania, no i oczywiście pozdrawiam Was wakacyjnie bardzo, ale to bardzo serdecznie.
No i jeszcze jedna sprawa i to nad wyraz istotna, bo po pierwsze chciałbym podpowiedzieć, że będzie się sporo działo. A mianowicie informacje bieżące oczywiście, bo będzie oczywiście jak najbardziej wydarzenie no, dużej wagi gatunkowej, że tak to określę, bo w dniach 16-18 września odbędzie się 11. edycja konferencji Eurosteel 2026, która będzie wydarzeniem no, na wskroś światowym i europejskim. Dodam jeszcze, że poprzednie edycje odbywały się w Atenach, Pradze, Komrze, w Maastricht, Gracu, Budapeszcie i Neapolu, a także Kopenhadze i w Sheffield, w Amsterdamie, nie wspominając. A to wszystko oczywiście na terenie Politechniki Krakowskiej, która jest współorganizatorem konferencji.

Mamy trzeci tydzień sierpnia, wakacyjnego sierpnia, a jeżeli chodzi o informacje dodatkowe, to podpowiem, że słońce wschodzi o 5 z minutami, tak bliżej w pół do już w sumie, 6 zresztą, zachodzi tuż przed 20, w związku z tym dzień ma już około 14,5 godziny, no ale dalej jest jeszcze długo i ciepło oczywiście. Jeżeli chodzi o kwestie świętowania, to imieniny obchodzą m.in. Jacek i Anita, ale także Ilona i Helena. Dodatkowo Bolesław, Juliusz i Ezechiel, a jeszcze dorzucę do tego Bernarda i Samuela oraz Joannę, Wiktorię i Franciszka. Solenizantom oczywiście wszystkiego najlepszego życzę jak najbardziej. Dodam jeszcze, że dodatkowo świętujemy w tym tygodniu m.in. Dzień Pozytywnie Zakręconych. To akurat nie powinno akurat budzić wątpliwości. Będzie dziś w tym tygodniu Światowy Dzień Fotografii. No, na wakacjach, moi drodzy, fotografia jak najbardziej się trafić może. Dzień Wyznawania Miłości, moi drodzy, to również będzie, ale równocześnie Światowy Dzień Optymisty i Międzynarodowy Dzień Seksu. Prawdę mówiąc, to ostatnie mogą ze sobą w danym dniu współgrać jak najbardziej. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowo-imprezowe, no to moi drodzy, po pierwsze mogę Was zaprosić na 22, to jest sobota, na Łąkę na Wesołej przy ulicy Kopernika 19, bo tam akurat będzie Art Picnic 2026, czyli widowiska plenerowe, happeningi. Jednym słowem, coś, co ma tworzyć przestrzeń spotkań, inspiracji, no i dobrej zabawy przede wszystkim. Ci, którzy woleliby mocniejsze brzmienia i koncertowe klimaty, to podpowiem, że w przyszłą środę, w zasadzie środę, 26 sierpnia, Eyeborn będzie koncertował w studiu o 18, natomiast w kwadracie również o 18 Soulfly. Jednym słowem, na pewno będzie czego posłuchać. A jeżeli chodzi o propozycje kinowe, to myślę, że wakacyjną propozycją będą Minionki i Straszydła, moi drodzy. Co prawda animacja, ale animacja dla wszystkich w wieku od lat 3 do lat 103, a nawet troszeczkę szerzej. Dodam jeszcze, że Minionki, których oczywiście znamy, są już gwiazdami Hollywoodu, są gwiazdami filmowymi, no a przy okazji straciły wszystko, bo uwolniły straszydła, ale można jeszcze dorzucić parę innych rzeczy, bo te straszydła to właśnie miała być ich nowa gwiazda, która, no, a w zasadzie nowe gwiazdy, które miały ugruntować pozycję Minionków, a że jak zwykle im troszeczkę nie wyszło, no to odkręcają sprawę. A Minionki i Straszydła do obejrzenia oczywiście w kinach zachęcam bardzo, bardzo, bo zabawne jest. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a ja przypominam, że pomimo wakacyjnej pory, to my dla Was cały czas nadajemy, gramy, a można nas słuchać na okrągło całą dobę, godzina po godzinie, jednym słowem dzień po dniu również. A skoro tak, no to dorzucę, że programy poranne tuż po godzinie 9 startują, wieczorem o 20 lub 21 programy wieczorne, natomiast w weekendy poza powtórkami programów z mijającego tygodnia możecie, to rano oczywiście, możecie liczyć na program informacyjny, to będzie o godzinie 17, a również w sobotę o 20 z naszej odkurzonej, czyli materiały no mocno zakurzone, w zasadzie odkurzone specjalnie dla Was z naszej przepasnej taśmoteki i archiwum. To oczywiście wszystko w ramach nowinek, a ja przypominam, że jakby co do czego, to zapraszam również do współpracy. Co prawda może nie jest to jeszcze dobry moment, ale przypominam, że we wrześniu już wchodzimy w normalny rytm, no powiedzmy roku akademickiego jeszcze nie, ale już prawie, co oznacza, że będziemy startowali z nową rekrutacją. Jeżeli jest ktoś, kto chciałby z nami współpracować, prowadzić programy, nauczyć się realizacji dźwięku, zapraszam serdecznie do współpracy z naszym radiem. A wystarczy wtedy napisać na nowinki@pkedu.pl, postaramy się odpisać i wszystko wyjaśnić. A ogólnie zapraszam do nowinek, zapraszam do słuchania, no i oczywiście pozdrawiam Was wakacyjnie bardzo, ale to bardzo serdecznie.
No i jeszcze jedna sprawa i to nad wyraz istotna, bo po pierwsze chciałbym podpowiedzieć, że będzie się sporo działo. A mianowicie informacje bieżące oczywiście, bo będzie oczywiście jak najbardziej wydarzenie no, dużej wagi gatunkowej, że tak to określę, bo w dniach 16-18 września odbędzie się 11. edycja konferencji Eurosteel 2026, która będzie wydarzeniem no, na wskroś światowym i europejskim. Dodam jeszcze, że poprzednie edycje odbywały się w Atenach, Pradze, Komrze, w Maastricht, Gracu, Budapeszcie i Neapolu, a także Kopenhadze i w Sheffield w Amsterdamie, nie wspominając. A to wszystko oczywiście na terenie Politechniki Krakowskiej, która jest współorganizatorem konferencji.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dobry wieczór. Na antenie Radia Nowinki wita się z Wami Tomasz Kapuśniak. A dzisiaj inżynierskie historie, ciąg dalszy, moi drodzy, i znowu wchodzimy w erę greckiej starożytności. W zasadzie greckiej, grecko-egipskiej starożytności, no bo będziemy się kręcili w jakimś stopniu wokół Aleksandrii, chociaż oczywiście zahaczając i o Sycylię, ale nie tylko, no bo przypominam, Archimedes właśnie w Syrakuzach urzędował. A wracając do kwestii takich organizacyjnych, to muszę Wam powiedzieć, że im dalej w las, tym więcej wilków, jak przysłowie mówi. A ja coraz bardziej jestem zaskoczony tym, ile rzeczy było wymyślonych bardzo dawno temu i o ilu rzeczach później zapomniano na całe tysiąclecia.

tysiąclecia? No nie, nie. Nie przesadziłem, moi drodzy, jak najbardziej. Na całe tysiąclecia wręcz, bo niektóre z wynalazków, które właśnie w okresie heleńskim, egipskim, w okresie Ptolomeuszy, w Aleksandrii i nie tylko wymyślono, no cóż, później uległy zapomnieniu, a potem niektóre z nich wypływały dopiero później. A dlaczego o tym nie wiemy? No cóż, sam jestem tym trochę zdziwiony, no bo generalnie zawsze uważałem się za osobę, która historię, no może nie bardzo dobrze, ale ogólnie, że tak powiem, całkiem nieźle się z nią kojarzy, czy ewentualnie rozeznaje. Natomiast pojawia się cały czas problem, który już raz próbowałem wyjaśnić. Dość powiedzieć, że wiele pism, wiele prac naukowych, które z tamtego okresu pochodzą, nie znamy bezpośrednio. Co więcej, nie znamy nawet pośrednio, bo niejednokrotnie okazuje się, że o niektórych kwestiach albo tematach dowiadujemy się z tłumaczenia jakiegoś komentarza, który dotyczył co prawda innego dzieła, ale które powoływało się właśnie na tamte prace. Jednym słowem, sprawa nad wyraz zagmatwana, jeżeli dodamy do tego, że jakby na to nie spojrzeć, nawet te dokumenty, które znamy, no to znamy częściowo z odpisów, czy ewentualnie komentarzy pisanych bezpośrednio do nich, ale przez osoby, które nie zawsze rozumiały, co tam było poruszane i o czym była mowa. Natomiast nie zmienia to faktu, że sprawa jest nader zagmatwana i po prostu niejednokrotnie wymaga, że tak powiem, wręcz dochodzenia, żeby zrozumieć, że tekst, który znany był od wieków, jest w praktyce opisem technologicznym wręcz. W związku z tym mamy tutaj dużo, dużo jeszcze do przemyślenia.

najwybitniejszych inżynierów starożytności, który tworzył układy, urządzenia, na których można było oprzeć wiele rzeczy. No i cóż, okazuje się, że owszem, ale to nie jest tak, że on był akurat osobą twórczą. To był człowiek, który najprawdopodobniej w oparciu o prace znacznie starsze spróbował odtworzyć przynajmniej część, podkreślam, część materiałów, część urządzeń, które były wspominane i o których była mowa. Ale nie wszystkie i to w tym momencie od strony mechanicznej można dyskutować dużo albo jeszcze więcej, bo jeżeli chodzi o układy na przykład pneumatyczne, które służyły, nie przesadzam, pneumatyczne, czyli w tym momencie po prostu wykorzystanie przesunięcia cieczą czy powietrzem innych elementów, wykorzystywanie siły, no, układy dźwigni i tak dalej, i tak dalej. To wszystko akurat było. Co więcej, w przypadku Herona, jeżeli już o nim mowa, on wspominał o ruchomych obrazach, a w zasadzie tworzył takie ruchome ludziki. Co więcej, z kontekstu jego prac wynika, że były dwa rodzaje takich ruchomych postaci i tak dalej. Jedne były stricte mechaniczne, drugie właśnie niewyjaśnione, ale o dziwo z zapisków, które się zachowały odnośnie tego, nie wiecie czemu jest tam dużo mówione na temat szybko i sprawnie otwierających się drzwiczek. No i tutaj zaczyna być kwestia, no po co drzwiczki do jakichś ruchomych postaci? No odpowiem wam inaczej. Ja widzę to w ten sposób, że jeżeli chodzi o częste otwieranie jakichś drzwiczek z dużą szybkością i sprawnością, to od razu pojawia mi się skojarzenie z migawką aparatu albo wczesnymi kamerami. A to oznacza, że być może chodziło tutaj o jakieś formy projektorów. No nie powiem, że kinowych, ale coś w tym rzeczy. No w końcu mówimy o ruchomych obrazach.

No ale nie tylko ruchome obrazy, moi drodzy, bo jeżeli byśmy się cofnęli w tym momencie do podstaw, no dość powiedzieć, że z tymi przekładami, tłumaczeniami było różnie. Wielokrotnie okazywało się, że autorzy odnośników czy komentarzy nie przywiązywali wielkiej wagi do niektórych wydarzeń. Dość powiedzieć, że no, jeżeli byśmy mówili o geometrii euklidesowskiej, czyli pracach Euklidesa, to na przykład w Grece oczywiście były dostępne i zachowały się w języku arabskim, głównie no, w dużych częściach, a w zasadzie nawet w zrozumiałych częściach, ale dość powiedzieć, że źródło, z którego my dosyć często czerpiemy, czyli zapiski rzymskie, łacińskie, to akurat geometria Euklidesa doczekała się pierwszego przyzwoitego tłumaczenia nie w starożytności, moi drodzy, nie. Pierwsze tłumaczenie było chyba w XII czy XIV wieku i to w dodatku tłumaczenie wtórne. W związku z tym mamy tutaj odnośnik również do kwestii wcześniejszej, czyli jak dotarły do nas niektóre z tych informacji.

A jeżeli mowa już o takich informacjach, no to nawet jeżeli odniesiemy się do cudów świata, cudów świata starożytnego, no piramidę znamy oczywiście, olbrzyma z Rodos niestety nie. Latarnia morska w Aleksandrii, moi drodzy, też nie zachowała się, ale ona jeszcze w czasach arabskich do X wieku była widoczna. I co więcej, również wtedy wspominano, że była tam również jakaś forma mechanizmów, które miały za zadanie poprawę widoczności, a w zasadzie soczewek, które miały poprawić widoczność latarni. Jest to o tyle istotne, że latarnia morska w Aleksandrii była widoczna, światło z niej było w nocy widoczne na około 40 kilka kilometrów, co oznacza, że to odpowiada akurat dokładnie linii horyzontu, a jeżeli przyjmiemy, że źródłem światła no, nie były żarówki elektryczne, światło elektryczne, tylko jakaś forma spalania, to wychodzi na to, że gdybyśmy jakikolwiek płomień tego typu, ognisko i tak dalej ustawili, to nawet z takiej odległości przy dużej przejrzystości powietrza byłoby niewidoczne. Coś takiego jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy w jakiś sposób to światło wzmocnimy. No, tutaj nasuwa się oczywiście następna kwestia, jeżeli znaliśmy zwierciadła, soczewki i tak dalej, no to być może można mówić również o innych urządzeniach optycznych, które były przydatne i służące do takich celów badawczych.

A dlaczego myślę, że również inne przyrządy optyczne? No, po pierwsze dlatego, że jedną z dziedzin nauk, które w Aleksandrii no, okresu powiedzmy trzeciego stulecia przed naszą erą, tam się rozwijała, to były nauki medyczne, które raczej ciężko jest w tym momencie, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie drobne sprawy, prowadzić bez dużego powiększenia. A myślę, że było to możliwe, no bo o dziwo dla mnie oczywiście doszukałem się informacji, że już wtedy zaczęto w wyniku różnych prac prowadzić dosyć skomplikowane zabiegi chirurgiczne. Dość powiedzieć, że usuwanie katarakty było wykonywane już wtedy. Potem no, przez jakiś czas było jeszcze oczywiście dostępne, bo szkoła lekarska funkcjonowała, ale później po kilkuset latach zapomniano o umiejętności, które to gwarantowały. Zresztą również w innym aspekcie te optyki mogą być akurat odczuwalne, ale do tego wrócę. A co do katarakty, no od razu w innym świetle stawia się oczywiście kwestie biblijnych spraw związanych z odzyskaniem wzroku, z odzyskaniem życia, czy no powiedzmy paru innych cudów. No być może mówimy tutaj po prostu o innych zabiegach medycznych. Być może oczywiście.

Zresztą nie tylko o zabiegi medyczne chodzi, no bo również wtedy zaczęto odtwarzać układ nerwowy, no, o których to pracach później zapomniano. Co prawda wiąże się to również z innymi aspektami, bo również wtedy wykonywano sekcji zwłok, które później no, raz przez pewien czas były uznawane, że nie ma takiej potrzeby, a później uznawano je za wręcz niedopuszczalne ze względów prawnych, etycznych i tak dalej. Ale wykonywano takie sekcje zwłok. Co więcej, wiele wskazuje na to, że badano również fizjologię człowieka. I co więcej, to właśnie to mniej etyczna strona. Wychodziłoby na to, że do tego typu działań byli przydzielani skazańcy na karę śmierci i niewykluczone, że niektóre z tych sekcji były, a w zasadzie mogły być wykonywane również w sposób, że tak to określę, na żywca.

Dobra, to była ta bardziej drastyczna strona tego elementu, no ale wracając jakby do kwestii optyki jako takiej, zastanawiając się nad powiększaniem, no to powiększamy nie tylko w dół, czyli w tym momencie patrząc przez na przykład mikroskop, czyli te bardzo małe elementy, które chcemy zobaczyć wokół siebie, ale powiększamy również elementy, które nam się wydają małymi, czyli po prostu gwiazdy, a to oznacza, że po prostu mogło i ten sposób być wykorzystywana ta optyka. Można tak domniemywać, chociażby dlatego, że jakby na to nie spojrzeć, mapy nieba, które były wtedy opracowane, okazywały się nad wyraz dokładne i niejednokrotnie pokazywały konstelacje, których teoretycznie ciężko jest dostrzec z gołym okiem, a jednak takie mapy powstawały. Zresztą uboczną stroną akurat tamtego okresu jest to, że byli tacy, którzy tak, o tym, że był człowiek, który dosyć precyzyjnie obliczył sobie obwód, no co idzie za tym również promień Ziemi, to już wspominałem, to, że później to zostało przekształcone i przekręcone w wiekach późniejszych i Kolumb się na tym troszeczkę przyjechał, też wspomniałem. Natomiast ciekawostką jest to, że w miarę dokładnie określono również odległość Ziemi od Księżyca, jak również Ziemi od Słońca, co już jest wynikiem bardzo dużym. No i jak tego można było dokonać? No cóż, pomiary kątów, moi drodzy. Natomiast ciekawostką jest taką, że wychodzi na to, że w jednym opisie, jednym z opisów jakichś przyrządów, które służyły do pomiarów, no nazwijmy to triangulacyjnych, pomiarowych, no można znaleźć coś, co jest w przybliżeniu akurat jakimś odpowiednikiem niwelatora współczesnego, czy teodolitu wręcz nawet, bo jest tam mowa o dwóch szczelinach, być może soczewkach, ale regulowanych bardzo precyzyjnie przy użyciu śrub. No właśnie, śrub, moi drodzy. To akurat też było produkowane w tamtym okresie, a potem, no cóż, potem prawie że zapomniano, bo jedynym aspektem, gdzie wykorzystywano śruby, to był...

0: have you all. Yes, we have.
1: Thank you.
2: Matereño. Твоя кола, зая, ну!

0: killing tape.
1: Zapraszamy wszystkich serdecznie do Muzeum Politechniki Krakowskiej 24 lutego o godzinie 12 w południe. Planujemy otwarcie wystawy zatytułowanej Osobowości Politechniki Krakowskiej. Jest to wystawa jubileuszowa w roku 80-lecia istnienia Politechniki w Krakowie.

Mamy trzeci tydzień sierpnia, wakacyjnego sierpnia, a jeżeli chodzi o informacje dodatkowe, to podpowiem, że słońce wschodzi o 5 z minutami, tak bliżej w pół do już w sumie, 6 zresztą, zachodzi tuż przed 20, w związku z tym dzień ma już około 14,5 godziny, no ale dalej jest jeszcze długo i ciepło oczywiście. Jeżeli chodzi o kwestie świętowania, to imieniny obchodzą m.in. Jacek i Anita, ale także Ilona i Helena. Dodatkowo Bolesław, Juliusz i Ezechiel, a jeszcze dorzucę do tego Bernarda i Samuela oraz Joannę, Wiktorię i Franciszka. Solenizantom oczywiście wszystkiego najlepszego życzę jak najbardziej. Dodam jeszcze, że dodatkowo świętujemy w tym tygodniu m.in. Dzień Pozytywnie Zakręconych. To akurat nie powinno akurat budzić wątpliwości. Będzie dziś w tym tygodniu Światowy Dzień Fotografii. No, na wakacjach, moi drodzy, fotografia jak najbardziej się trafić może. Dzień Wyznawania Miłości, moi drodzy, to również będzie, ale równocześnie Światowy Dzień Optymisty i Międzynarodowy Dzień Seksu. Prawdę mówiąc, to ostatnie mogą ze sobą w danym dniu współgrać jak najbardziej. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowo-imprezowe, no to moi drodzy, po pierwsze mogę Was zaprosić na 22, to jest sobota, na Łąkę na Wesołej przy ulicy Kopernika 19, bo tam akurat będzie Art Picnic 2026, czyli widowiska plenerowe, happeningi. Jednym słowem, coś, co ma tworzyć przestrzeń spotkań, inspiracji, no i dobrej zabawy przede wszystkim. Ci, którzy woleliby mocniejsze brzmienia i koncertowe klimaty, to podpowiem, że w przyszłą środę, w zasadzie środę 26 sierpnia, Eyeborn będzie koncertował w studiu o 18, natomiast w kwadracie również o 18 Soulfly. Jednym słowem, na pewno będzie czego posłuchać. A jeżeli chodzi o propozycje kinowe, to myślę, że wakacyjną propozycją będą Minionki i Straszydła, moi drodzy. Co prawda animacja, ale animacja dla wszystkich w wieku od lat 3 do lat 103, a nawet troszeczkę szerzej. Dodam jeszcze, że Minionki, których oczywiście znamy, są już gwiazdami Hollywoodu, są gwiazdami filmowymi, no a przy okazji straciły wszystko, bo uwolniły straszydła, ale można jeszcze dorzucić parę innych rzeczy, bo te straszydła to właśnie miała być ich nowa gwiazda, która, no, a w zasadzie nowe gwiazdy, które miały ugruntować pozycję Minionków, a że jak zwykle im troszeczkę nie wyszło, no to odkręcają sprawę. A Minionki i Straszydła do obejrzenia oczywiście w kinach zachęcam bardzo, bardzo, bo zabawne jest. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a ja przypominam, że pomimo wakacyjnej pory, to my dla Was cały czas nadajemy, gramy, a można nas słuchać na okrągło całą dobę, godzina po godzinie, jednym słowem dzień po dniu również. A skoro tak, no to dorzucę, że programy poranne tuż po godzinie 9 startują, wieczorem o 20 lub 21 programy wieczorne, natomiast w weekendy poza powtórkami programu zmieniającego tygodnia możecie, to rano oczywiście, możecie liczyć na program informacyjny, to będzie o godzinie 17, a również w sobotę o 20 z naszej odkurzonej, czyli materiały no mocno, mocno zakurzone, w zasadzie odkurzone specjalnie dla Was z naszej przepasnej taśmoteki i archiwum. To oczywiście wszystko w ramach nowinek, a ja przypominam, że jakby co do czego, to zapraszam również do współpracy. Co prawda może nie jest to jeszcze dobry moment, ale przypominam, że we wrześniu już wchodzimy w normalny rytm, no powiedzmy roku akademickiego jeszcze nie, ale już prawie, co oznacza, że będziemy startowali z nową rekrutacją. Jeżeli jest ktoś, kto chciałby z nami współpracować, prowadzić programy, nauczyć się realizacji dźwięku, zapraszam serdecznie do współpracy z naszym radiem. A wystarczy wtedy napisać na nowinki@pkedu.pl, postaramy się odpisać i wszystko wyjaśnić. A ogólnie zapraszam do nowinek, zapraszam do słuchania, no i oczywiście pozdrawiam Was wakacyjnie bardzo, ale to bardzo serdecznie.
No i jeszcze jedna sprawa i to nad wyraz istotna, bo po pierwsze chciałbym podpowiedzieć, że będzie się sporo działo, a mianowicie informacje bieżące oczywiście, bo będzie oczywiście jak najbardziej wydarzenie no, dużej wagi gatunkowej, że tak to określę, bo w dniach 16-18 września odbędzie się 11. edycja konferencji Eurosteel 2026, która będzie wydarzeniem no, na wskroś światowym i europejskim. Dodam jeszcze, że poprzednie edycje odbywały się w Atenach, Pradze, Komrze, w Maastricht, Gracu, Budapeszcie i Neapolu, a także Kopenhadze i w Sheffield w Amsterdamie, nie wspominając. A to wszystko oczywiście na terenie Politechniki Krakowskiej, która jest współorganizatorem konferencji.

0: Dobry wieczór. Moi drodzy, wita się z wami Radio Nowinki, a zapraszam was do wysłania programu Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zapraszam was do wysłania herbatki na antenie Nowinek. Tradycyjnie już w piątkowy wieczór zapraszam do wysłuchania muzyki różnorodnej, ciekawej, czasami ostrej, czasami łagodnej, ale na pewno nietuzinkowej. Zapraszam.
1: Beatmaker BDO.

innovation. Boom. Hey, tune up.

Innovation.